0: tyłem, czy
1: tyłem.
0: You can place tyłem in service, busy, deacon.
1: Dziękuję.